Sheldon Vorty, Sheldon Vorty, Sheldon the Mid. Nic nie podę, życie ustawi, dzień się mleć.